Moja žona v kraju, a ja v Americe. Moja žona v kraju, a ja v Americe. Ja ciężko pracuję, ja ciężko pracuję, oj, ja ciężko pracuję w żelaznej fabryce. Ja ciężko pracuję, ja ciężko pracuję, oj, ja ciężko pracuję.